она клаться с собой. Є мій світ, який ніхто змапувала, світ дірекую скупі на параді. Споєм ласку, я є тут. Плоу надрž, kamaráde. Є тарі někde телефон? Haló, haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví z nalaz, tady hovno slyšet. No já stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže spojím lásku, já jedu dál. Jo, no tak ty mě taky.